0: słyszysz, starawo, do świata je już zaczęło się. Wyszim pospić z nemosia i ludzie rozberu dłonu świaczeną. Trzeba bude nabrate dobry z banów, bo obyście wielkie i jeszcze propiety. Te stara prehutuj petlowano i muki, jak prenosu świaczeną wodyciu, to rozrobisz na kresniki na wsi dwere. A we hryniu i haniu narobić kresniki w istolome, żeby było dosyć na każdą strawę i na każdą potrawę i na każdą szebo.
1: Narobimo, narobimo, narobimo.